0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Witam wszystkich w Kościele Świętego Stanisława, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Święto znane jako Corpus Christi. Dzisiejsza ofiara mszy świętej jest ofiarowana w intencji wszystkich żywych i zmarłych mam i babć. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otarzać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie.

0: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził twój Pan Bóg przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu, czy szczerzysz jego polecenia, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadzi przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów, jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem w krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Święty i zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jedną z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim. W Polsce w zeszły czwartek było obchodzone to święto w każdej parafii. Procesje eucharystyczne wyszły z pięknych, okazałych bazylik i z małych drewnianych kościółków. Każdy z czcią, z pieśnią na ustach wyznawał wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii. Śpiewały osoby starsze, śpiewała młodzież i małe dzieci. W tej hostyi jest Bóg żywy. W tej hostyi jest Bóg żywy. Choć ukryty, lecz prawdziwy. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Czytany dzisiaj pierwszy list świętego Pawła, apostoła do Koryntian, zawiera najstarsze świadectwo nauki o Eucharystii, przykazane właśnie przez świętego Pawła. Kielich błogosławieństwa i chleb, który łamiemy, nawiązują do posiłku paschalnego i do ostatniej wieczerzy. Chrześcijanie z Koryntu, zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła, uznają, że konsekrowany chleb i konsekrowane wino, sakramentalne postacie Eucharystii, są rzeczywistym udziałem w ciele i krwi Chrystusa. Napisał: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Wierzymy, że udział we wspólnotowej Eucharystii buduje jedność i wspólnotę Kościoła. Przez skupienie na Jezusie Chrystusie i braciach i siostrach w naszej wspólnocie powoduje zjednoczenie chrześcijan w jedno ciało, którego członki tworzą jedność. Katolik, chrześcijanin wie, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna, aby dać życie wiecznie każdemu, kto w Niego uwierzy. Prawda objawiona przez Jezusa: kto mnie spożywa, będzie żył na wieki, stanowi rozszerzenie tej relacji między Ojcem a Synem na osobę wierzącą. która uczestniczy w Eucharystii i spożywa ciało Chrystusa. Jak traktujesz mszę świętą, tak traktujesz Jezusa Chrystusa. Powiedzcie to tym w swoich rodzinach, którzy mówią, że wierzą, ale już nie chodzą do kościoła, no bo to takie staroświeckie, to takie, a co tam, może sobie jakiś program obejrzę w telewizji, będzie ciekawiej, kawkę sobie wypiję. Do kościoła chodzić, a po co tam? Jak traktujesz mszę świętą, tak traktujesz Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo to Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię dla swojego kościoła. Sakrament swojego ciała i swojej krwi podczas ostatniej wieczerzy i jest w tej Eucharystii obecny. Jak traktujesz mszę świętą, tak traktujesz Jezusa Chrystusa. Zapamiętajmy to. Kościół katolicki od samych początków swojego istnienia dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I dlatego uczynił Eucharystię centrum swojego życia oraz kultu. Komunia Święta, będąca najściślejszym zjednoczeniem ze zmartwychwstałym i żyjącym Chrystusem, jest zadatkiem życia wiecznego i przyszłego zmartwychwstania. Przyjmując uwielbione ciało Chrystusa, zostajemy wszczepieni w Jego życie i otrzymujemy obietnicę uczestnictwa w Jego chwale. Jeśli ignorujemy Eucharystię, ignorujemy Chrystusa i nasze zbawienie. Jezus obecny w Eucharystii jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego. Przystępując do ołtarza, do stołu Pańskiego, przyjmujemy jako pokarm prawdziwe ciało Chrystusa. Choć chleb wygląda jak chleb, smakuje jak chleb, ale chlebem już nie jest. Staje się ciałem Chrystusa. Bóg chce każdemu człowiekowi podarować siebie i z tym człowiekiem się zjednoczyć. I nie jest to tylko pragnienie w komunii. W komunii ma prawdziwe, rzeczywiste miejsce zjednoczenie z Chrystusem. On się uniża, aby stać się pokarmem i zjednoczyć się z grzesznym człowiekiem, aby człowiek mógł trwać w Nim. Pomyślcie, jaki pokorny jest Pan Jezus, że zniża się do takiego człowieka jak ty czy ja, aby wejść w nasze serce, w nasze życie, jakie by ono nie było, aby z nami trwać, aby dawać nam siłę. Gdy przyjmujemy Jego ciało i krew, karmimy się Bożą miłością. Wspominanie tego, co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy, sprawia, że człowiek się przemienia. Święty Augustyn w IV wieku powiedział, że stajemy się tym, co otrzymujemy. Kiedy otrzymujesz dar Eucharystii, zapraszasz Chrystusa do siebie, stajesz się takim jak On, bardziej i bardziej. Dokonuje się przebóstwienie. W komunii świętej Bóg przemienia nas w siebie, abyśmy mogli tak żyć i kochać, jak On żyje i kocha. Człowiek jest w stanie kochać innych ludzi, ponieważ w komunii świętej, w Eucharystii, została mu dana Boża miłość. Najświętszy sakrament to świadectwo miłości Boga do każdego z nas. Bóg staje się tak bliski, pokornie uniżając się, zamyka się w okruchu chleba, aby człowiek mógł się z Nim zjednoczyć. Papież Benedykt XVI w czasie swojej pielgrzymki do Lourdes w 2008 roku powiedział: Święta Hostia jest żywym, działającym skutecznie sakramentem odwiecznej obecności Zbawiciela ludzi w Jego Kościele. Papież Benedykt. Jezus ofiaruje nam swoje życie. Jest to zaproszenie, abyśmy nie bali się również ofiarować Jemu naszego życia. Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. mówi jedna z pięknych pieśni eucharystycznych, którą prawdopodobnie dzisiaj będziemy śpiewać w czasie procesji. Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy. Oddajmy Mu to swoje życie. W Starym Testamencie, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jeśli zwróciliście uwagę, obecność Boża wyrażała się poprzez przykazania, poprzez dekalog. Były to tablice z wyrytymi przykazaniami, które Pan Bóg dał Mojżeszowi. I te tablice były świadectwem przymierza między Bogiem i ludźmi. Pan Jezus ustanowił nowe przymierze, przymierze Eucharystii. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie dzisiaj o obecność Boga. No gdzie jest ten Pan Bóg? Jak Go można zobaczyć, doświadczyć, poczuć? Szczególnie osoby wątpiące i poszukujące mają problem z odnalezieniem Bożej obecności wobec takich sytuacji jak ludzkie cierpienie, nie wiem, jakaś choroba, czasem też kataklizmy, czy jakaś krzywda, której doświadczają niewinne osoby. No gdzie jest ten Pan Bóg w tym wszystkim? Gdzie człowiek może dostrzec obecność Boga dzisiaj? No właśnie, Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Jakiej części z tego powiedzenia "to jest ciało moje" ludzie nie potrafią zrozumieć? Co w tym trudnego? Małe dziecko jest w stanie zrozumieć. To jest ciało moje. Jezus ustanawia nowe przymierze. Znakiem tego przymierza jest właśnie Eucharystia. Nie jest to tablica z kamienia, lecz Jego przenajświętsze ciało i krew. Nie jest więc wystarczający jakiś rytuał, aby budować więź z Panem Bogiem. Potrzebne jest nam serce. Serce, które kocha i chce mówić do serca Pana Boga. Potrzebne jest nasze zaangażowanie, abyśmy mogli cieszyć się właśnie Bożą obecnością. Eucharystia to serce Kościoła, to serce świata, to bijące serce daje nam życie, podtrzymuje nas przy życiu, umacnia nas. Dzisiejsza uroczystość to zaproszenie skierowane do każdego i każdej z nas, abyśmy otworzyli nasze serce, nasze życie na tą właśnie relację z Panem Bogiem. Za każdym razem, gdy przyjmujemy Komunię Świętą, Bóg jednoczy się z nami. Jakie to piękne, że On chce się w ogóle z nami zjednoczyć. Jest to najbardziej bliska relacja, jaką człowiek tu na ziemi może nawiązać z Panem Bogiem. Eucharystia jest także pokarmem. Tak jak naród wybrany na drodze do ziemi obiecanej spożywał mannę z nieba, którą Pan Bóg dał, tak dla nas na drodze pielgrzymki ziemskiej takim pokarmem jest właśnie Eucharystia. Żebyśmy nie ustali w drodze. Nasze życie niejednokrotnie wygląda jak pustynia. Tym bardziej potrzebujemy pokarmu, abyśmy nie zginęli. A jednak tylu ludzi odwraca się od Pana Boga. Nie przychodzi do Kościoła, tak jakby tutaj za darmo chleba nie dawali. Do każdego zgłodniałego człowieka w czasie każdej mszy świętej Jezus mówi: ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Jezus pragnie, aby każdy człowiek mógł spożywać ten pokarm. Każda Eucharystia to jest nieustanne wołanie Chrystusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Eucharystia to źródło życia duchowego. Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam o tym. Za każdym razem, gdy stajemy wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, w czasie mszy świętej, podczas adoracji, czy w czasie procesji eucharystycznej, takiej jak dzisiaj, mamy okazję wyznawać naszą wiarę w Jego prawdziwą obecność. Jest to także okazja, żeby się modlić: Panie Jezu, przymnóż mi wiary. To jest okazja, żeby prosić Pana Jezusa, aby nas uzdrawiał, aby nas umacniał, aby nas prowadził. Zapraszamy dzisiaj ponownie Pana Jezusa do swojego życia. poprzez procesję po mszy świętej ogłosimy publicznie i bez lęku Jego panowanie nad naszym życiem. I przypomnijmy wszystkim na zewnątrz, że prawdziwie oto jest On z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

0: Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga Ojca z wiarą i ufnością zanieśmy teraz wszystkie nasze prośby i modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół, nowy lud Boży, pielgrzymujący do obiecanej nam nowej ziemi i nowego nieba. Niech Eucharystia będzie jego mocą w doświadczeniach historii i próbach wiary oraz źródłem miłości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za biskupów i prezbiterów, aby razem z uobecnioną w każdej mszy świętej ofiarą Chrystusa składali Bogu w darze całych siebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o zjednoczenie chrześcijan. Niech ustaną spory i runą mury podziałów, a wszyscy karmiący się jednym ciałem Chrystusa niech budują jeden Kościół. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich cierpiących, o chleb dla głodnych, mieszkanie dla bezdomnych, pokój dla nękanych wojnami i powrót do ojczyzny dla wygnańców. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, aby ten, którego ciało i krew przyjmowali na ziemi, wskrzesił ich w dniu ostatecznym i dał im życie wieczne. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nasze mamy. Żywym daj siłę i błogosławieństwo, a zmarłym dał udział w życiu wiecznym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, spożywających pokarm z nieba, abyśmy coraz bardziej jednoczyli się z naszym Zbawicielem i byli dla innych ludzi dobrzy jak chleb. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu i odpowiedz na nie według woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2: W czasie przygotowania darów zaśpiewajmy numer 293. Kłaniam się Tobie, 293.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę
1: z rąk Twoich na cześć i chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam, jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Michała, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha

abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkim.

0: skutecznie leczy moją duszę i ciało. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.
1: W czasie Komunii Świętej zaśpiewajmy 291 Jezusa ukrytego 291.

Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjście.

teraz po mszy świętej utworzymy procesję eucharystyczną w jakieś 10-15 minut i wyruszymy do kościoła Corpus Christi, gdzie będzie następna msza święta i później poczęstunek dla wszystkich. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.